Drugi prozdninski tydzień mamy, sredu woskryć tydzienia po takim tejszy, że zase smy, a to reka za nasza proteczka tejsz zase dosyć cztery pełnina. Nic jenoś z prozdninskimi poskytkami, ale tejsz z dalszymi terminami, ale zapoczynamy raz z prozdninskimi. Bez przyzwienia są stanie prozdninskie poskytki Kamienskim Muzeju Zapadnie w Łużyce możne. Jutce cel czas je tam w umiełstwo odkryć od 2 do 4. Dziwacie na to, mimo prozdninskich poskytków ma muzej nietko w prozdninach falowaco personala dla jeničce od 4. do niedzielę w otorene, te hižo przyzwene poskytki za skupinę pak przyjuszczym dale, co poskycza a przewiedu. Smalerec Knijania ma nietko runie też w prozdninskim czasu juliu a augustrze w hinaszych czasach w otorene, od pundżele do piatka stanie od dopodnia 10 czy ich do przypodnia 1, potem chodzi na przestałki, a od 2 do 5 zmienia potem jeszcze raz w otorene. W Szulskim Muzeju w Stróży Pola Huczyny są jutce zatkaja, zabychu są na wukodżowanie k Olba jezoru podali. Zakończy są prózdnicki dzień, kajż tutich prózdninach stajnie w Stróży, z trykowym filmom z czasa dziedu a wuku. Od 10 do popołudniacjoch są wasze dzieci tam za 10 euro zastarani a zabierani. Krótko do cybielki na 6, 5 godzin, 4 sztuczki. Dobranie!

Jazz Menschino, das sind mich hier. A tu so nasze pokiewy. W Szulskim Muzeum Stróżie Pola Huczyny so jutce zetkaja sobichu so na wukodżowanie k Olba jezoru podali. Zakonczy so prózninski dżin, kajż tutich prózninach stajnie Szulskim Muzeum Stróżie, z trekowym filmom z czasa dżedu a woku. Wot dżesaczych do popodnia cioch so wasi dżici tam za dżesacz euro zastarani. Bez przyzwyczajenia zmienia też prusnickie poskytki Kamieńskim Muzeum Zapadnie w Łużycy. Jutce chce się tam w umiejstwo w odkrycz, a to od 2-4. Dziwacze, nie tylko prusnach też na to, że nimo eksplicitnych prusnickich poskytków za dzieci a cywu swójbu muzeje nie tylko falowaca personala dla jeniczce od czwórtka do niedzielę w otyrie. To wizo za hiżo przyzwyczajenie poskytki nie pfaczy. Tyż smolerec knioni.

Nicht mehr was ein Mensch noch, sondern auch was ein Mensch. Ach du, Mamsa, was? Bock über. Potetschka, schau dir die Sprüche nach, derie Bellen nach. Ach du, ich mam du nicht am Jatzere. Heute Schöpfchen, ja, sauers. Ah, sapoch namaras, so prosinsk mir poskit kamisa djitschi. Piatk, sche proscheni do, oder tschini, stwotk, jutze, sche proscheni do Schulskoho Musea bola hutschine. Tam so setke, so bichuse na wuko dżuwanie ke olba jezoru bodali. Zakunci so prosninski dżin z trikowym filmom z czasa dżedo a wuko. Wo dżesaczich do popołudnia cioch, so wasze dzieci tam stwotk za 10 euro za starani. Bez przyzywienia są prosnińskie poskitki Kamieńskim Muzeum Zapadnie w Łużycy możne. Jutce cały czas je tam w umiostwo odkryć od 2-4. Dziwajcie na to, mimo tych eksplicitnych prosnińskich poskitków ma muzeum nie tylko falowacego personala w prosninach jeniczce od czwartka do niedzielę w odurene. Piatk ist schon proscheni na Jean Potesvom nascha Psiroda das so wobdatsch, wot im Smeronje hüscher zwischeli, jeder Boskit sauschitke Generatie, wot navitschera Pätschich dovitschera Sidemich, sonnitsche wot Regine Krautzowie, wot ak menuani Nerolgi, akak mojitsche tutun tisch kuchni wuziwatsch abschedziwatsch, botom smitsche se tam Piatk. Tež sami nešto štipnič a voptač, přizivič možeče so za vukodžovanje pola kočine, potesvom naša příroda dá so voptač, pola Marije Šučic. Tak daleko k našim pokivam, česač menšinu, po napovosmich 7 hodin 40 je. Dobranje! A tyż dalsze liczby koło wokół tyż czasu są na miastem z posredkowali w Wólki Dubrawie. Tam miachuje nasz 12 litru, to je przy posłuchach ja tyż kietro miarzało. Nadzijom na tyż dżęca jeszcze jeden, albo tamny litok tomu przyjdzie.

0: V vesebnih okogunušah jo se spivovo v rednem živje, redne doživjenja cako jutek in intove dobalomen castu na vas, sme se zato zajmovali, co su sebe serske familie predzeli. Vestanu doma, abo udaju se do dalekego sveta.
1: V lešojskih prozninah bužome ogledaš k mojej familii, ako bydli blisko Krakova, tam v bliskosti joteke taki wieliki rozjaseleński park, a gaż wiedro buzio redne pęcomy ze zisimi teke tam dojeś, a chołace jaden tydzień w dołolu buziomy w Chorwackiej, tam sme byli przed dwiema letoma, a jo se nam wielgin darje spodobało.
2: No, nasza mina jo ši zisoni, togotla njamu se my prozninach do dowola jeś, buzio nasz. Wieliki dowol je to sa, akle na zimie, nie wesnamienujo, aż my w leszu żadne liche dny, albo liche czas nie burzamy mierz. My mamy wyliszcane jazor, direktnie bliskości naszego doma, a tak możemy tam, gaś jo wielgin szopfo, se kupasz. Wyliszcane jazor ma teke redne grajka niszczo, a teke wodowe grajka niszczo.
3: Ja zu sme jema žišoma a me jem svoje komdo jež do Austrijskeje, dokula sme tam namakali mauki familiu hotel. V slednich letach sme přece feriove bydlenje mieli, ale come raz pičku lepje vedecháš a se nic me všetno staráš. Latogo máme letos a taký all-inclusive hotel. My se južo v Jaselima až mežome pen tam pe Alpach vandrováš a se v Jazorje kúpáš abo jadnorje im pičku vedecháš. To bužo pak Bežko jano jaden tyžen, spyt gleša somme pön doma v Vúžice, pöživáš.
4: Gleši urlop nie oplanované, ale naša žišovňa bude dva tyženia zacenená a v tom času budeme tíky z nej urlop ketováš jaden tyžen v Pelskej, v Vagovie. Tam sme už byli gromaže s zoriakami a to je vegin kšasná strona, to majú riedny jazor v Geli s cesty ju vedu a tam môžeš sa diere kúpať. Jo, a na ten čas si už jaselíme. Nažijeme sa, až môžeme sa vedpecevať v tom času.
0: Ja, co škúli také goto ješo mešo přitom svoja jasele, žicom šiknom pšauša riedne dovalove čas, vedrajša sa diere. Zbierajš nové mece doma, abo v dalokom sveša, a pšišča zase strove a glucne sledk.

0: Obžilniki ferialnego kurza serbštiny pilnje uknu v tom tyženju, ale nicjano to, kužde vedpodnjo a viacor přidu gromadu, mogu se umenjaš a ved sebi uknuš, cora jacor su byli přepšosone na živarenju v ramiku projekta Sroka, že o to pšašanje, kak ako dorost čon uknjoš serski, a kak že to ešte lepe, Grigor Klimjo by podla.
1: Organizirova vojo workshop Sophie Redelova wird Serdeskiger Instituta.
2: Rets uknusch ja wielgin individualna wets, a müslim asch tak mame teke wielgin chakorake pschistupe uknenim. A to muße men je kak uslegi, stokulasch asch donjen da neo to tak, der jes natte v naschem Kontext.
1: Kak ukno doros schon in dolne Serskorets, wird ich tschichas tschagöschi na workshopje naži ja jo sebje Sophie Redelova nove impulse.
3: Mir ist der Korni Klaus, Weihräte, Büttlem Stugarsche, Baden-Württembergo.
4: Hat so gut, Leute, Ugnosch, Serski.
3: Samnio, jo, to, Seimne, ihr mam na Rätsel, Wielespos.
1: Klaus Weihräte hat der Druge Obschulnik Idee nabisasch na wirklich Plakatach, so jim Felo Jopschi Ugnenju.
3: Wichtig ist einfach, dass alle erreicht werden, oder dass mehr Menschen erreicht werden, auch dranbleiben, zum Beispiel über einfache Texte für Erwachsene in einem Anfängerniveau, über interessante Themen und dass auch Nicht-Akademiker mitgenommen werden.
1: Lebsche digitale Medien am Material, ihr Subschaschane, Rono Sattich, ak Nierbittle, wer Wuschitze, akko Martin Balasch, Gspalinje.
5: Mein Problem, akko Uknik, Rätze, jo, aste Materiale, zu daio, jemogu tak derje Uschewasch, tokulasch jo, na stronie instytuty tam jo niekak jest roła, nie?
1: To właśnie teki za pobytowania serskiego programu wet RBB, żeż se interesiruje za nagrawania mamino rycnych w rozkłosowym archiwie. Druga ważna instytucja przy rycnym uknieniu jo szula za dolnosersku ryc a kulturu. Ako zwieście sliżarki a sliżarje serskiego instytuta jo najwiecze żil do rozczonych, ako żynca ryc uknu, oglidał jadnomu kursu juteje szule. Ta by działa pobytować jeszcze wiecy kursu, dlejszy ferialny kurs, wiecy online.
6: Wiele nie widzim ako realistiske, aż możemy to zmienić, dokolaż to umienia su eben tak.
1: Koni szulska wiednica Uta Henschelowa a pokażona obgranicowane resursy. Przypowiedziała ją pak nowość, organizować się predneraz rycny kurs w Berlinie. Pedla szule a tego prywatnego dają jeszcze projekt Zoria. Janine Cinke-Saxowa sobie życzy, aż to rycne gniesto wydeśnie se wiecy wetwerio.
7: Ich habe drüben bei Zoria aufgeschrieben, dass es mir wichtig wäre, wenn man daran teilhaben könnte, ohne Teilnehmer zu sein.
1: Wenn eine Jadnutschka, Lusek się wet Zorio profitierowaś pak przez wiecy umienne ze zjaunostczu. A rozczeca Litzba, co mec teke pedla swojego żyła, pla Zorio uknuś.
5: Ja by rad miał niekaki 3-miesięczny Zoriakowy kurs, albo tak. Zoriakowy kurs, ja przecież. Ja mam żyło, und sammeln wir das Pschet durch. Und das kurze Format wäre besser sammeln.
4: Also kurze, alle intensivne?
5: Kurze, alle intensivne, ja. Ako ten immersivne Format. Immersivne Format za Jeva Sherje.
1: We Workshop jest da Josofi Redlova ešti dalšne pšašanje. Kak uveno že još ako uknins sersku rec ve svojom šednem dnju vece užovaš, teke gaš ju deri ešti njame žoš. Vena pšetsta jo ideju, kak by mogovo se to ražiš.
2: To jo linguistic assertiveness, to groni až luže vjegin sebje vjedomne. Ze serskeju rece duce su z javnosti.
1: Rozmej, obžilniki deje iš dolode, a jadnore uprobirovaš serske pejedaš, zahopiš s jednem dobrožen a gledaš kak ta druga vesoba reagirujo. Žeden čach meš rec bez javnosti užuvaš dojo ten cíl. Budu se to obžilniki zviriš? Reakcije su mješane.
8: Tom, maze za mojim sašnjim v vele veci, bokovo pojedaš ho bedeli šikno sobocnišče jo tak, ak je taki flashmob, ja, až v nento šikno ho se srednjega kurza venšli, až te v samsne loce napšikvat, či stori raze za sobo svišali dobro žena, bo vitej. Also to mam ja za jednu veljgin zajemnu ideju, also aber aktivitu, a ja by to veljgin vitava.
9: Bin ich mir nicht sicher. Na, weil es eine Überwindung ist, einfach. Jemand Fremdes in einer anderen Sprache anzusprechen, wo man nicht erwartet, dass er die spricht.
4: So gut, Lajo, to tak schisch gosnasch, sa tebie. So, so müsslich.
10: Dokulasz, ja myślę, aż są nie dobre pojęcia serskoryc.
4: Dokulasz, ty sama nie pojadasz tak, der je masz takie czachplat, gdy ich to uprobiłowasz.
10: Ja, ja, to jest problem za mnie.
11: Dneska ja nie budu to cenić.
4: Ale grań mnie co godla.
11: Ja myślę, aż wsze wiele ludzi nie lubują Serbo, a gronie źle w Serbo, dokulasz beni dostaną więcej pieniędzy. Na przykład do tych miejsc Choszybusaj nie są tak wytwojone za długich kulturów.
0: Wiele zahyma obstoje Sarskorec jeszcze lepiej uknąć, jo ju szuzi a wiece ofensywnie nawożować jesejoności. Tam są pak nadalej obmyslenia. To są byli zasiście wczorajszego workshopa w ramiku projekta Sroka, a ferialnego kursa za dolno Sarskorec.

0: RTB Serbski program Powieści.
1: Tu piły psiednik we blotach, o myżosze iści drogowaś. Czendrowaś we choszobusu w oficjalnych dokumentach jo nadali obswadne, a w choszobusu jo se palilowe wytwadowani. To a dalszy dłości myżosze nie to słyszasz w naszych pojściach. Przy mikrofonie jo Stefanie Krautzholz. Pla dubiojego przednika, to jo eichen procesjons spina na Nimski, su wytyriety szake groble w dolnych plotach. Ten przednik jo teke problem welszych żielach wielkie bykojskie gminy, kytaraż jo żiel gynych plotu. To zwelje su namykali w pinkuej drozy okolo grodojskie drogi w kurowym parku, a teke na szpotniszczu we Wierbne, a przy Rzeszuni w prawozu. Przy szuli w Brazynie, przy Rzeszuni w Wierbne, a na Kjaciobie na górach są wytrzebnuli te dubiowe przedniki, któreż są namykali. Groble pak są przystupne w Brykołach, a gości a tudejśne mogą nadali colnować a padliować. Tylko z kolei są myżosz o ducybysz a wandrować, groni Brykojski amt. Wen pokażą na to, aż dubiowy przednik może iści styri 5 tyżyniu prezentny. Potom budu te gusince se zapšišć, a ako mjatelike v naturje duce. Tak tojko, daž se kušte obglednivje pogivuvaš v naturje. Žišive ljubnjuje pripomagaju, aby dubjuje pšednik jim veci neskazil živenje v blotach. Zato natvaje kaščiki za sukurinki a netopirju. Tej druženje stej prirodne vinika togo dubjovego pšednika. A žierite škodne insekty. Sukurinki, ježe ľubite gusince, netopyrjam šmokujete mjatelje. Tež smecnujú o veľa rako štruženú, ka mogu ščít ľuži smecniš. Tak jo ta myslicka. V hoše zakladneje šule ľuba veľubnuje, želajú uknice a ukniki togodla s kliapacom a drevom a tvarjete kaščiki. Mesto ľubňuje pitpirujo. Material přižo v Blošenského biosférového rezervata te UNESCO. To celé jo žil štategie, nico přeživo dubjovým přednikam ukbaš. Slizena jo, a šteke v obloku ľuba šule jo lito sa viele dubo obškeženych přes toho přednika. Prošobusu jo dali zvádatla džendrovania. V juniju jo mieszczański parlament w Choszobusu obzamknul, aż zastojnstwo, mieszczańska zgromadzina a cesnoamtske w Choszobusu nie smiju wici dżendrować w swoich dokumentach. To groni, aż nie dije se użyć substantywy, w kytarych sznuci jo gwizdka abo na dalszny part markirowany jo, a szukne rody su minione. To su eksplicitnie teke obzamknuli za sesku riec. To nie akceptirio uše szolta, Tobias Schick, SPD. Přicena jo, až to obsamknenie v mieszczańskej zgromadzinie přestupio glóno ústaki miesta. Však jo za Choszobus južo zredované až předsedej bežinskeca a muskeca forma pemenovaná, kaž nejo žedna neutrálna forma možná. A vtie jo v svojej přospie pominala přece jano generický maskulínum užiš. Už je toho Schick nemení, až jo obšaunione, frakciám, vesným přiradám a grémiám předpísaš, kak veni deje písaš abo pojedaš. Togodla musí vytpojedna přospa dla džendrovania v septembrie ešte raz do mieščenského parlamenta dla vytklasovania. Dež väčšina vytpyslajncov vystanjo při svojom jo k zakazeniu džendrovania, bužo šik tomu ešte raz pystakuvaš. V tom páže musí komunálny náhled rozsúžiť v tej nastupnosti. V Choszobusu je sa cora viaco palilové vytvarovaní v Strobicach. Dobrá pôjsť pri tom jo, nikt nie sa zranil. Škody sú jano nastali pri materiálnych vecach. Zachopil jo ten ogen v kopice palky v palkaní. Ogňová obera neomysela evakuírovať ten dom. Jano to vytporanie doma z pionice jo bylo upomínanie. Až to napil jadnáščich, sú gasili ten ogen. Přijeli sú poleňská ogňová obera z Choszobusa a dobrovoľná ogňová obera z Chmielova a Žolova.
0: Jadro.
1: Vetro jo gradu vytminate. Žinca až do 7,2 gradu šopru gužo. Vyče budu temperatúre uše. Ga 2,3 gradu. Noce nastvek mižo se iš. Chtoš, co se vyče kupat iš, dejal to dopeludnio getuvaš. Pin ga bužo sluňsko svišiš. Po obježe jo nepio vyče pekšite.

0: ferialne, kompaktne, korse gase przewiezo tuchelowe szuli za dolno sarskoreca kulturu ho we mieście. Jo, a co te korzysty tam gotuju, to sme już mieli w naszym programie, to co już zgnili, ale to bużo teke w nowym udaszu naszego sarskiego tyżynika nowy casnik tema, to jome. Rono przeradziła już o Katalin Poradzkoc, ta szef-redaktorka, która się nie to przy telefonie. Dobry dzień, Katalin.
1: Na dobry dzień. A na każdy pati o ferialny, albo kompaktny kurs rycnej szule pedla. A coż wy nie masz, ale my mamy, my możemy to pokazać, jo to jedne kubkowe foto.
0: Foto w tych obrzelników letosnego kursa?
1: A se wie tych docentów. Dokola stojo pla nas miastem dwójka tradicja, aż my wyzjawiamy toż to redne foto. A coś jo redne, to jo ta przybierająca liczba obzielniku, dokolaś teke letosa startujo nieto niżi 100 ludzi z a zwęka wóżycy do feriowego kursa, aby dolno serską ryc uknuli, zwucowali, a serskie kulturne żywienie dożywili. A my nasza redakcja, my życzymy im wiele wiasła uspiecha przy tym.
0: Nen to bużo teke jedna brezantna tema w tym nowym udaszu?
1: To se wie, dokolaś ten negaśny gospodar słowiańskiego grożysza David Chmelik jo se mocnie krytizirował, dokolaś on nie zapłacił z licbowanki, skończnie jo węszeł do insolwencji, a już o miasece dwójku jo grożysza zacyniona, a miasto wytoszo pytanie takie nuznie za nowym obgospodariowarium. Ale David Chmelik jo zachopięk, albo w zajrzonym tyżeniu staje z jawności. To jo było do tego sieśko jego dojśpisz, ale w raduszu jo on zajrzony tyżyn obydlariam a przepożycnikam rozkład psicyna za nierażenie. Po tej gierzbie jo net swój nowy projekt przedstawi. A co to, że psicyny są? To może już opla nas cytać.
0: Joga ten feriowy czas su poroznine, jo teke nieco zażiši pedla ten raz?
1: W toštom udašu také nieco ešte nemáme, ale ľubžiši viasi, šo se dokuláš v všidúcom udašu zmejome nieco vysebného za vás.
0: Co my ešte nieco uzvignúš, Katalin?
1: Jo, na každý pád, dokoláž my sme mieli tak dva kulturelné vieraška, južo zachopienk Julia, vúžeská filmová Pšeglitka, ju se vrošila a tomu se vjaselujú mi se stá vysebne ľubovarie filmu a také amatérske filmovarie, dokoláž to je pronocasne také ubežovanie. A to, što ubežovanje ma njento nuje termin, a nuje mestno. Njento je vúžeska filmová pšegledka v programje Kinoch nocu pod gołym nebjom, a to v Chmielu je. A ktore filmy sú tam pokazali, lec sú tam serske filmy pedla byli, to zgonješa teke u nás. Ja, a mimo toho jo teke nemsko-serski ansambl Rošibus sveši svoj 50-letný jubilej. Tam mamy takie redne obrazy, a wyzgonieszo, które redne program są tam przedstawili. A mimo tego, zgonieszo dla nas, co poprzam sztyce za tym projektom tru Wóżyca, albo tru Lausitz, w ogóle, że to debysz taki podcast.
0: Myśmy narzyskę, a myśmy się jaseliś na nowe udasze naszego sarskiego tyżynika Nowy Casnik. Dziękuję se Katalin Poradzkoc, aż co nas informierowali.
1: No, przosym.

Gledamy na finalne grasza w Światowym Mistarstwie Balokopania w USA rono cora na 12. juliu na Narodnym Zwiedzeniu Francuskie jo szpański team dobu, a to z 2-0. Szpańska stoi z tym we finalu. Zinca wiacor z rosu żyjo, kto bużo przeszłonik Szpaniario. Argentinskie graju przeszło Englandariam. To dwójko nieoficy dało, przy tom kuszy dreje myśli na mistarstwo leży żywieśnościostu 6-8-10, ako jo Diego Maradona za argentinsku ścielu wrota ze swałniju ruku Boga. Graše z ruku, ako nie widział sudnik, a ako jo wiadwo krosudnemu dobyszu. Žinca dreje argentinske mustwo żednu ruku nie trzeba, obej mustwie grajote na neuszem niwoje. Westaniome napnete za Švicanje buža zegar živejših jacor. A ujo naša muzika čeženja k temje Balokopanje.

Anjeżli aż przyobrosiom se aktualnym czojeniom, gdy zaznisz prydna serska sztucka, która się derje do liszewskiego casa pasują, su myslim, Matthias Kiesling spiwa w rednym swysze w rednych okognuszach.

0: RBB Serbski program Powieści.
1: Tu piły psiednik we blotach o myżosze iści drogowaś. Czendrowaś w choszobusu w oficjalnych dokumentach jo nadali obswadne, a w choszobusu jo se palilo w wytwarduani. To a dalszne dłości myżosze nie to słyszasz w naszych powieściach. Przy mikrofonie jo Stefanie Klocoyc. Pla dubiojego przednika, to jo eichen procesjons szpina na nimski, su wytyriety szake groble w dolnych plotach. Ten przednik jo teke problem w wszych żelach wielkie bykojskie gminy, kiteraż jo żel gynych plotu. To zwelje su namykali w pinkuje drozy okolo grodojskie drogi w kurowym parku, a teke na szpotniszczu w Wierpne a przy Rzeszuni w prawozu. Przy szuli w Brazynie, przy Rzeszuni w Wierpne, a na Kjaciobie na Gerach są wytrzebnuli te dubiowe przedniki, któreż są namykali. Groble pak są przystupne w Bekołach, a gyszy a tudejszne mogą nadali colnować a padliwać. Takie skolia są myżosz o ducybysz a wandrować groni Bekojski amt. Wen pokażą na to, aż dubiowy przednik może iść styri pięć tyżyniu prezentny. Potom budu te gusince se zapšišć, a ako mjate like v naturje duce. Tak dojko daš se kušte obglednivje pogibuvaš v naturje. Žiži v Ljubnjuje pripomagaju, aby dubjuje pšednik jim veci neskazil živenje v blotach. Zato natvaje kaščiki za sukurinki a netopirju. Tej druženje stej přirodne vinika togo dubjovego pšednika. A žiri te škodne insekty. Sukurinki, ježi ljubite gusince, netopirjam šmokujete mjatelje. Tež smecnuju o vjele rako štruženu, ga mogu ščit ljuži smecniš. Tak jo ta myslicka. V hoše zakladneje šule Ljuba v Ljubnuje želaju uknice a ukniki togodla s kljapacom a drevom a tvarjete kaščiki. Mesto Ljubnuje petpirujo. Material přižo v Blošenskego biosférového rezervata te UNESCO. To celé jo žil štategie, nico přeživo dubjovým přednikam ukbaš. Slizena jo, a šteke v obluku Ljuba šule jo litosa vjele dubo obškeženych přes toho přednika. Prošobusu jo dali zvadatla džendrovania. V juniju jo mieszczański parlament w Choszobusu obzamknul, aż zastojnstwo, mieszczańska zgromadzina a cesnoamtske w Choszobusu nie smiju wici dżendrować w swoich dokumentach. To groni, aż nie dzieje się użyć substantywy, w których sznuci jo gwizdka albo na dalszny part markirowani jo, aż szukne rody są minione. To są eksplicitnie teke obzamknuli za sersku rec. To nie akceptują uszy szolta, Tobias Schick, SPD. Přicena jo, až to obsamknenje v mieszczańskej zgromadzinie přestupio glono ustaki miesta. Šak jo za Choszobus južo zredovane, až přeci debe ženskeca a muskeca forma pemenovana, kaž nio žedna neutralna forma možna. A vtie jo v svojej prospie pominala, přeci jano generijski maskulinum užiš. Už je togo Schick nemeni, až jo obšaunione, frakciám, vesným přiradám a grémiám předpísaš, kak veni deje písaš abo pojedaš. Togodla musí vytpojedna přosba dla džendrovania v septembeje ešte raz do mieščenského parlamenta dla vytklosovania. Tež väčšina vytpyslajncov vystanio při svojom jo k zakazeniu džendrovania, bužo šik tomu ešte raz pystakuvaš. V tom páže musí komunálny nagled rozsúžiš v tej nastupnosti. V Choszobusu je sa cora viac palilové vytvarovaní v Strobicach. Dobrá pújsť pri tom jo, nič nie sa zranil. Škody sú jano nastali pri materiálnych vecach. Zachopil jo ten ogin v kopice palky v palkaní. Ognivo obera neomysela evakuírovať ten dom. Jano to vytporanie doma z pionice jo bylo upomínanie. Až to napil jadnáščich, sú gasili ten ogin. Přijeli sú povolenská ogňová obora z Choszobusa a dobrovoľná ogňová obora z Chmielova a Žolova.
0: Jadro.
1: Petro jo kradu vytminaty. Žinca až do 7 a 20 gradu šopru gužo. Piče budu temperatúry uše. Ka 2 a 30 gradu. Noce nastvík mžo se iš. Chtoš, co se víče kúpat iš, dejal toho dopeludňo getuvaš. Pin ka bužo sluňsko svíšiš. Po obježe jo nepio víče tak žite.

Gledamy na finalne grasza w Światowym Mistrzostwie Balokopania w USA rono cora na 12. juliu na Narodnym Zwierzeniu Francuskiej jo szpański team dobu, a to z 2-0. Szpańska stoi z tym we finalu. Żinca wiacor z rozsużio, kto bużo przeszłonik Szpaniario. Argentyńskie graju przeszło Englandariam. To dwójko nieoficy dało, przy tom kuszy drie myśli na mistarstwo leży żywieś na szczostu 6-8 ako jo Diego Maradona za argentyńsku ścielu wrota ze swałniju ruku Boga. Grasze z ruku ako nieo wiżył sudnik, a ako jo wiadwo krosudnemu dobyszu. Żinca drie argentyńskie mustwo żadnu ruku nie trzeba, obej mustwie grają te na neuszem niwoje. Westaniome napnete za Švicanje buža zegar živeših jacor. A ujo naša muzika čeženja k temje Balokopanje.